0: na rufę cię zwał.
1: Best of Rock FM. Deutschrock, Deutschrock. Das Beste, was der deutsche Rock zu bieten hat.
2: America's Best.